ya tloga bjale re le ba Zimbabwe. Stella Schwartz. Bena tsa badzimu.